Zabawa nęci koch, babusia, niechaj pani łania rus. Elcia jakulka i tyś kuli usła. Cześć pokut buda, glista, tajko, miakoska. Babusia, niechaj pani łania rus. Buddha, Buddha, Solomon.